sondam tagat maratina sia tutu smanda vele madota aksena nawo skamas chinga pambili.